Твоє тіло, як ten час letí, nese to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.